zwykły, temni silne, dumi dwote pesają. Na końcu walce przestaną widz, gdy się najdę swój.